zmniejszają też ryzyko osunięć ziemi i powodzi. Są także niezwykle ważne dla lokalnych gospodarek, ponieważ tworzą możliwości zatrudnienia. Są źródłem surowców, które można wykorzystywać w ekologiczny sposób i pomagają utrzymać warunki niezbędne, by prowadzić działalność rolniczą. W ostatnich latach stan lasów drastycznie się zmienił. Na ich funkcjonowanie i zdolność do zapewniania różnorodnych korzyści przyrodzie i ludziom wpływa wiele czynników. Mimo że europejskie lasy pod pewnymi względami stają się coraz zdrowsze, wiele z nich jest nadal narażonych na zagrożenia. Wpływają na to kwestie takie jak zanieczyszczenie powietrza i wody, utrata siedlisk i różnorodności biologicznej, pożary i susze oraz rozrastanie się miast na obszary leśne. Unia Europejska zawsze była świadoma tego, jak ważne są lasy. Już w 1998 roku w unijnej strategii leśnej zwrócono uwagę na problemy, na jakie narażone są lasy w Unii Europejskiej. Określono w niej wspólne cele i zasady przewodnie polityki leśnej. W 2021 roku przyjęto nową unijną strategię leśną 2030. Ma ona wzmocnić cele w zakresie różnorodności biologicznej w Unii i zwiększyć ochronę, odbudowę i odporność naszych lasów. Jej głównym punktem odniesienia jest Europejski Zielony Ład. Przyznaje on lasom centralne miejsce w społeczeństwie, które ma stać się bezemisyjne najpóźniej do 2050 roku. Nowa unijna strategia leśna 2030 zakłada, że należy zwiększyć powierzchnię lasów i poprawić ich stan dzięki ochronie i odbudowie. Prawodawcy wprowadzili ścisłą ochronę pozostałych w Unii lasów pierwotnych i starodrzewów oraz ustanowili prawnie wiążące cele w zakresie odbudowy przyrody. Stworzyli też systemy płatności za usługi ekosystemowe dla właścicieli i zarządców lasów. Ma to być zachęta finansowa, by takie leśne usługi ekosystemowe świadczyć. W strategii przewiduje się też, że lasami należy zarządzać w sposób zrównoważony. Dlatego też Unia zachęca sektor budowlany, by wykorzystywał drewno pozyskiwane w sposób przyjazny środowisku. Na zrównoważonej gospodarce leśnej skorzystamy wszyscy. Dzięki strategii lepiej zrozumiemy sytuację naszych lasów. Ma ona poprawić ich monitorowanie i zadbać o to, by kraje Unii opracowały własne plany ochrony swoich lasów. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem Unia zobowiązuje się zasadzić co najmniej 3 miliardy dodatkowych drzew do 2030 roku. Ma też zwiększyć odporność i różnorodność biologiczną istniejących ekosystemów leśnych. Drzewa należy sadzić w sposób zgodny z zasadami ekologicznymi. Oznacza to, że określone drzewo należy zasadzić w odpowiednim miejscu i w określonym celu. Unia i państwa członkowskie realizują różne strategie polityczne i inicjatywy, które mają wspierać odbudowę lasów. Finansują projekty zalesiania i ponownego zalesiania, prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną i tworzą korytarze ekologiczne. Dzięki odbudowie zniszczonych ekosystemów leśnych i wspieraniu zrównoważonej gospodarki leśnej, Unia może pomóc łagodzić zmiany klimatu i zachować różnorodność biologiczną na całym świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Der 1. Mai 2004 war ein Wendepunkt in der Geschichte von 10 europäischen Staaten, die an diesem Tag Teil der Europäischen Union wurden. Diese geschichtsträchtige Zeit war geprägt von Freude, Einheit und grenzenlosen Möglichkeiten. Sehen wir uns genauer an, was damals in Europa geschah.
1: In der Geschichte der Europäischen Union gab es mehrere Erweiterungen. Immer wieder wurden einzelne Staaten in die europäische Familie aufgenommen. Die bislang größte Erweiterung ist jedoch mit Abstand die von 2004. In diesem Jahr bekam die EU 10 neue Mitgliedstaaten: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Nach dieser Erweiterung hatte die EU 25 Mitgliedstaaten. Damals hatte man sogar noch größere Pläne. Das Ziel war eine EU mit 30 Mitgliedstaaten.
0: Aber warum ist diese Erweiterung so wichtig? Nun, zunächst einmal waren in der gesamten Geschichte der EU noch nie so viele Staaten auf einmal beigetreten. Unter den neuen Mitgliedstaaten waren 3 ehemalige Sowjetrepubliken: Estland, Lettland und Litauen. Außerdem 4 ehemalige Satellitenstaaten der Sowjetunion: Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik, Slowenien, und 2 Mittelmeerinseln, Zypern und Malta. Für all diese Staaten war das der Anfang einer Reise, die Zusammenarbeit, Wohlstand und Solidarität versprach.
1: Doch diese Erweiterung bedeutete noch viel mehr als nur eine größere Anzahl an Mitgliedstaaten. Sie zeigte, dass sich die geopolitische Landschaft veränderte. Und zwar auf eine solche Weise, dass die Zukunft von Generationen von Europäerinnen und Europäern dadurch geprägt werden sollte. Durch die Erweiterung verschoben sich die Grenzen der EU in Richtung Osten. Auch wurde dadurch die Rolle der EU als stabilisierende Kraft auf dem europäischen Kontinent gestärkt. Und warum wollten diese Staaten Teil der EU werden? Die EU steht für Demokratie, Freiheit und Möglichkeiten. Viele der neuen Mitgliedstaaten sahen im EU-Beitritt eine Chance, ebenfalls diesen Weg einzuschlagen. Dieser Entwicklung ging der Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittel- und Osteuropa voraus, der den betroffenen Staaten den Übergang zu Demokratie und Marktwirtschaft ermöglichte. Die einzigartige Erweiterung von 15 auf 25 Mitgliedstaaten war der Höhepunkt eines langen Beitrittsprozesses, der zur Wiedervereinigung Europas führte. Eines Europas, das ein halbes Jahrhundert lang durch den Eisernen Vorhang und den Kalten Krieg entzweit gewesen war.
0: Die Erweiterung von 2004 brachte noch in einem anderen Bereich einschneidende Veränderungen mit sich. Plötzlich hatte die EU nicht mehr 11, sondern 20 Amtssprachen. Das brachte eine noch nie dagewesene Herausforderung mit sich. Die 9 neuen Sprachen waren Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Der Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments bekam 9 neue Übersetzungsreferate, denn das Parlament sollte auch in den Sprachen der neuen Mitgliedstaaten zugänglich sein. In den letzten Jahren vor der Erweiterung, als die Beitrittsverhandlungen in vollem Gange waren, besuchten die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Parlament bereits umfangreiche Sprachkurse, um sich auf die neuen Amtssprachen vorzubereiten.
1: Die Sprachenpolitik der EU und ihre zahlreichen Amtssprachen zeugen von ihrem unermüdlichen Einsatz für Vielfalt und dafür, alle mit einzubeziehen. Eine Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel. Jede Sprache ist ein Fenster zu einer eigenen Welt, das uns den Blick auf die Geschichte eines Landes, auf seine Kultur und seine Identität ermöglicht. Mit Übersetzungen und Verdolmetschungen stellt die EU sicher, dass jede Stimme gehört wird.
0: Auf die 5. EU-Erweiterung im Jahr 2004 mit 10 neuen Mitgliedstaaten folgte 2007 die nächste Erweiterung, bei der Bulgarien und Rumänien Teil der EU wurden. 2013 wurde schließlich auch Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Heute, 2 Jahrzehnte nach der großen EU-Erweiterung, sind ihre Auswirkungen noch immer in der gesamten EU spürbar. Und immer noch steht die EU für Hoffnung, Fortschritt und Zusammenarbeit in einer Welt, in der Veränderung die einzige Konstante ist.
1: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
2: Als de leden van het Europees Parlement geen plenaire vergadering hebben, komen ze samen in verschillende parlementaire commissies. Elk van deze commissies is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Maar hoe werkt zo'n commissie precies? Als we het hebben over de Europese instellingen, dan lijken sommige termen steeds terug te komen. Maar die hebben niet altijd dezelfde betekenis. Denk bijvoorbeeld aan het woord commissie. Die term kan verwijzen naar de Europese Commissie, een van de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar het woord commissie kan ook betrekking hebben op een parlementaire commissie, die, zoals de naam al doet vermoeden, deel uitmaakt van het parlement. Laten we proberen dit alles te verduidelijken. Als de leden van het parlement geen plenaire vergadering hebben, werken ze in verschillende parlementaire commissies die regelmatig in Brussel bijeenkomen. Commissiedebatten zijn publiek toegankelijk en je kunt de uitzendingen van op het internet bekijken. Maar hoe worden deze commissies gevormd? Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode beslist het parlement welke leden in welke commissies zullen zitten. De omvang van de commissies varieert sterk en is afhankelijk van hun bevoegdheidsgebied. In de eerste helft van deze 10e zittingsperiode heeft elke commissie bijvoorbeeld tussen de 25 en 90 leden. De politieke samenstelling weerspiegelt altijd die van het parlement als geheel. Tijdens de eerste vergadering van een parlementaire commissie kiezen de leden ervan hun bureau, dat wil zeggen een voorzitter en maximaal 4 ondervoorzitters. Net als de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement hebben zij een ambtstermijn van 2,5 jaar. Elke commissie heeft ook een eigen secretariaat, waarvan de omvang varieert afhankelijk van de grootte van de commissie. Hoeveel commissies zijn er dan precies? En op welke gebieden zijn ze werkzaam? In het parlement zijn er 20 vaste commissies, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo bestaan er commissies die gewijd zijn aan de begroting, aan visserij, aan cultuur en onderwijs en aan vrouwenrechten en gendergelijkheid, om er maar een paar te noemen. Het parlement kan ook enquêtecommissies instellen om wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht te onderzoeken en mogelijke schendingen te analyseren. In sommige gevallen richt het parlement subcommissies of tijdelijke bijzondere commissies op om specifieke problemen aan te pakken. Momenteel zijn er 4 subcommissies: de subcommissie Mensenrechten, de subcommissie Veiligheid en Defensie, de subcommissie Belastingaangelegenheden en de subcommissie Volksgezondheid. Elke subcommissie bestaat uit 30 leden. Bijzondere commissies worden ingesteld voor een verlengbare termijn van 12 maanden. Neem bijvoorbeeld de bijzondere commissie COVID-19-pandemie. Deze commissie werd in maart 2022 opgericht voor 1 jaar en werd met 3 maanden verlengd. In 15 maanden tijd organiseerde deze commissie meer dan 30 hoorzittingen en workshops met meer dan 200 deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Unie, van de rest van de wereld en 8 Europese commissarissen. De leden van de bijzondere commissie COVID-19-pandemie hebben honderden documenten gelezen en opgesteld, studies laten uitvoeren en 6 dienstreizen gemaakt. En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de vergaderperiode van juli 2023 nam het parlement een resolutie aan met als titel COVID-19-pandemie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst, waarmee de werkzaamheden van de bijzondere commissie werden afgerond. Parlementaire commissies doen een heleboel dingen. In de eerste plaats bereiden ze de werkzaamheden van de plenaire vergadering voor, dus van het voltallige parlement. Op basis van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie stellen ze verslagen op die door het parlement als geheel behandeld zullen worden, of stellen ze adviezen op die aan andere commissies worden gericht. De rol van de rapporteur, die verantwoordelijk is voor de verslagen, zal in een andere podcast van deze reeks aan bod komen. Parlementaire commissies analyseren dus voorstellen voor wetgeving. Ze stellen daarbij amendementen op voor bespreking in de plenaire vergadering en benoemen een team onderhandelaars dat samen met de Raad aan de betreffende wetgeving zal werken. Ze organiseren ook hoorzittingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen. Tot slot komen de voorzitters van alle parlementaire commissies bijeen in de conferentie van commissievoorzitters. Ze kiezen één van hen als voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. De conferentie van commissievoorzitters is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een goede onderlinge samenwerking. Kort samengevat houden parlementaire commissies zich dus bezig met specifieke thema's en bestaan ze uit leden die verslagen opstellen voor bespreking in de plenaire vergadering. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: Co roku mieszkańcy Europy wyrzucają do śmieci mnóstwo plastiku. Zamiast do koszy do recyklingu, trafia on jednak na wysypiska lub do spalarni. Oraz, co najgorsze, zatruwa środowisko naturalne. Chodzi o miliardy przedmiotów, które będą rozkładać się przez kilkaset lat. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. Dowiesz się z niego, jak Unia Europejska planuje sprostać nie lada wyzwaniu – ograniczyć ilość plastiku, który niszczy naszą planetę. Plastik jest wszędzie. Zanieczyszcza wszystkie zakątki świata, a Europa niestety nie jest wyjątkiem. Łatwo dojść do wniosku, że nic z tym nie możemy zrobić. Unia Europejska walczy jednak o to, aby zapewnić nam czystszą i bardziej zieloną przyszłość. Zacznijmy od liczb. Coraz więcej ludzi w Unii segreguje śmieci i zdaje sobie sprawę, jakie to ważne. A jednak nadal wiele odpadów z tworzyw sztucznych w Unii nie trafia do recyklingu. Trudno o dokładne dane, bo te ciągle się zmieniają. Szacuje się jednak, że w Unii recyklingowi poddaje się mniej niż 40% plastikowych opakowań. Oznacza to, że ogromna większość tego typu śmieci trafia na wysypiska, do spalarni lub, co gorsza, zanieczyszcza środowisko naturalne. To poważny problem, bo stawką jest zdrowie oceanów, gruntów, a ostatecznie nas samych. Unia Europejska nie od dzisiaj walczy z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. W ostatnich latach zrobiła duży krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w której plastik wykorzystuje się wielokrotnie lub przetwarza. Przełomowym momentem było przyjęcie strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych w 2018 roku. Unia wyznaczyła w niej sobie ambitne cele dotyczące recyklingu, zmian w projektowaniu produktów z tworzyw sztucznych i ograniczenia ilości odpadów. Strategia ta utorowała drogę dyrektywie w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych z 2019 roku. Dyrektywę tę udało się przyjąć dzięki zdecydowanemu stanowisku Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Odegrała ona bardzo ważną rolę w walce z zanieczyszczeniem plastikiem w Unii. Zakazała niektórych przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dla których są łatwo dostępne alternatywy. Chodzi na przykład o plastikowe sztućce, talerze, słomki do napojów, patyczki kosmetyczne i patyczki do balonów. W dyrektywie zawarto też cele dotyczące zmniejszenia zużycia innych jednorazowych produktów z plastiku, takich jak pojemniki na żywność i kubeczki. Ponadto wprowadzono system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zgodnie z nim to przedsiębiorstwa muszą opłacać zbiórki i recykling odpadów z produktów, które wyprodukowały. W ten sposób Parlament Europejski wysłał wyraźny sygnał, że era plastikowych produktów jednorazowego użytku dobiegła końca. Co najważniejsze, Unia nie tylko wprowadza regulacje dotyczące tworzyw sztucznych. Aktywnie wspiera też również ich producentów w dostosowywaniu się do nowych przepisów i wdrażaniu zmian. Unia Europejska wie, że aby przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przedsiębiorstwa muszą znacząco zmodyfikować procesy produkcyjne i otworzyć się na nowe materiały. Dlatego uruchomiła różne programy i inicjatywy, z których można pozyskać środki na ten cel. Pomagają one przedsiębiorstwom inwestować w nowe, przyjaźniejsze dla środowiska technologie, opracowywać produkty z materiałów z recyklingu oraz odpowiednio szkolić pracowników. To jednak nie wszystko. Ostatnio Parlament Europejski wziął na celownik zagrożenia, jakie niesie mikroplastik. Drobiny plastiku mniejsze niż 5 mm sprawiają coraz więcej problemów. Pochodzą one z różnych źródeł – rozpadów większych przedmiotów z tworzyw sztucznych, mikrogranulek w kosmetykach, syntetycznych włókien uwalnianych podczas prania, a nawet ze ścierania się opon podczas jazdy. Dane dotyczące zanieczyszczenia mikroplastikiem są naprawdę alarmujące. Według badań codziennie do środowiska uwalniane są miliardy jego cząstek. Mikroplastik można znaleźć wszędzie, od najgłębszych oceanów po najwyższe góry. Jest w wodzie, powietrzu, żywności, a nawet w naszym ciele. W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Zaproponowała w nim, by do 2030 roku Unia ograniczyła o 30% liczbę mikroodrobin plastiku uwalnianych do środowiska. Parlament Europejski domaga się kompleksowych środków, które pomogą osiągnąć ten cel. Rozważa nowe przepisy, które zakażą celowego dodawania mikroplastiku do produktów. Zachęca też do szukania sposobów, które pozwolą wychwytywać mikroplastik z wody do prania i ścieków, zanim trafią one do rzek i oceanów. Walka z mikroplastikiem nie jest łatwa, ale Parlament się nie poddaje. Jest zdecydowany zwalczać zanieczyszczenie plastikiem we wszystkich jego formach. Wszyscy musimy wnieść swój wkład, jeżeli chcemy kiedyś żyć w świecie bez plastiku. Unia i Parlament Europejski wprowadzają ważne przepisy, ale ich ostateczne powodzenie zależy od nas samych. To, co wybieramy jako konsumenci, naprawdę ma znaczenie. Używajmy mniej plastikowych produktów jednorazowego użytku, wybierajmy wielorazowe alternatywy, pamiętajmy o prawidłowym recyklingu. Bo wielkie zmiany osiąga się małymi krokami. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
4: Sakharovprisen for tankefrihed 2025. De fængslede journalister Andrzej Paciubut fra Belarus og Emsia Amaglobli fra Georgien har modtaget Europaparlamentets Sakharovpris for tankefrihed 2025. Andrzej Paciubut er journalist, skribent og blogger fra det polske mindretal i Belarus. Han er kendt for sin kritik af Aleksandr Lukasjenkos regime og er desuden blevet en symbolsk figur i kampen for frihed og demokrati i landet. I 2021 blev han anholdt og idømt 8 års fængsel i en straffekoloni. Lige siden har parlamentet gentagne gange opfordret til, at han løslades. Emsia Amaglobli er en georgisk journalist og direktør for 2 online-medier. Hun blev anholdt i 2025 for at deltage i en regeringsfjendtlig protest og idømt 2 års fængsel på baggrund af politisk motiverede anklager. Emsia kæmper for ytringsfrihed og er den første kvindelige politiske fange i Georgien siden landets uafhængighed. Hun er blevet symbolet på Georgiens pro-demokratiske protestbevægelse, der modsætter sig den georgiske drøms regime efter valget i oktober 2024. De 2 andre finalister var på den ene side den palæstinensiske pressesammenslutning, den palæstinensiske Røde Halvmåne og de Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstina-flygtninge i Mellemøsten, på vegne af journalister og humanitære hjælpearbejdere i Palæstina og alle konfliktområder, og på den anden side serbiske studerende. Sakharovprisen for tankefrihed blev oprettet i 1988 for at ære enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og politiske systemkritiker Andrzej Sakharov, og med prisen følger 50.000 euro, svarende til lige godt 372.000 kroner.

0: Οι ικανότητες του Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκαν κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Μετά τα όσα έζησε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ακράδαντα ότι η μόνη οδός προς τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη ήταν η ενότητα. Το 1963, η Γαλλία και η Γερμανία υπέγραψαν τη Συνθήκη του Ελιζέ, γνωστή και ως Συνθήκη Φιλίας. Ήταν μια ιστορική στιγμή για τη συμφιλίωση των δύο χωρών μετά από έναν αιώνα συγκρούσεων. Η συμφωνία αυτή επισφράγισε το πολιτικό όραμα του Αντενάουερ για τον ρόλο της Γερμανίας σε μια ενοποιημένη Ευρώπη. Αν και ο Αντενάουερ ήταν υπέρμαχος της Ευρωπαϊκής Ενότητας και βασικός αρχιτέκτονας της γαλλογερμανικής συμφιλίωσης, στην ίδια τη χώρα του επικρατούσε διχασμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και το 1961, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, χτίστηκε το τείχος του Βερολίνου. Ωστόσο, η πολιτική ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου δεν εμπόδισε τον Κόνραντ Αντενάουερ να κερδίσει τις τέταρτες ομοσπονδιακές εκλογές και να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Όπως είχε συμφωνηθεί, υπηρέτησε το ίμιση της κοινοβουλευτικής περίοδου και παραιτήθηκε το 1963. Το 1966, σε ηλικία 90 ετών, αποχώρησε και από την ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, κλείνοντας έτσι την πολυετή πολιτική του σταδιοδρομία. Ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Der Alte», δηλαδή ο γέρος, πέθανε στις 19 Απριλίου του 1967, σε ηλικία 91 ετών. Τιμήθηκε διεθνώς ως ο ηγέτης στον οποίο οι Γερμανοί οφείλουν την ελευθερία, την ευημερία και την κοινωνική τους ασφάλεια. Η επιρροή του στη διαμόρφωση της Ευρώπης που γνωρίζουμε σήμερα υπήρξε εξίσου καθοριστική. Ο Βάλτερ Χάλστάιν, πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μίλησε για την παρακαταθήκη του με τα εξής λόγια.
1: Σε κάθε πολιτική υπάρχει τόση δύναμη όση και ελπίδα. Και στην ευρωπαϊκή πολιτική υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Αυτό το οφείλουμε ουσιαστικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό υποκλινόμαστε μπροστά στο όραμά του και στο πολιτικό του έργο.
0: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Cześć, nazywam się Ola. Jestem specjalistką do spraw międzykulturowych i językowych Parlamentu Europejskiego. Pracuję w służbach tłumaczeniowych najbardziej wielojęzycznego parlamentu na świecie. Codziennie tłumaczymy teksty na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. To znaczy, że przekładamy nie tylko na najbardziej popularne języki, takie jak angielski i francuski, ale też na irlandzki, maltański, łotewski, estoński, słoweński i wiele innych języków. A to dlatego, że w parlamencie wychodzimy z założenia, że demokracja to również szacunek dla różnorodności językowej. Czy językom, które mają niewiele użytkowników, poświęca się w Unii wystarczającą uwagę? Zdecydowanie tak. Nie bez znaczenia są tu liczne inicjatywy, za pomocą których promuje je Unia. W Europie mówi się ponad 200 językami. 24 z nich są językami urzędowymi Unii Europejskiej. Niektórymi z tych języków, na przykład niemieckim, francuskim i włoskim, posługuje się wiele osób z całej Unii i nie tylko. Inne języki, takie jak irlandzki i maltański, są mniej popularne. Mają jednak ten sam status języka urzędowego i są jednakowo cenione. Nic z tym dziwnego. W końcu Unia Europejska powstała w duchu idei jedności w różnorodności. To tak ważna koncepcja, że Unia przyjęła ją jako swoje motto. U jej podstaw leży przeświadczenie, że różnorodność językowa to nie przeszkoda. To skarb, który powinniśmy chronić, promować i doceniać. Zobaczmy, co o językach mówi prawo unijne. Dwa najważniejsze unijne akty prawne jasno wskazują, że Unia musi dbać o różnorodność językową. Zgodnie z artykułem 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Z kolei artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje, że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. I to nie są puste słowa. To przepisy, które stanowią podstawę prawną wielu konkretnych działań. Przykładowo, Unia przyjęła zalecenie Rady, zgodnie z którym należy zachęcać do nauki co najmniej dwóch języków obcych. Brzmi to ambitnie, ale Europejczycy są gotowi podjąć wyzwanie. Według badania Eurobarometr z 2024 roku ponad 80% obywateli Unii uważa, że każdy powinien znać przynajmniej jeden język obcy. A teraz przyjrzyjmy się, jak działa Parlament Europejski. To miejsce, gdzie Unia codziennie realizuje swoje zobowiązanie, żeby wspierać różnorodność językową. W parlamencie wszystkie 24 języki urzędowe traktujemy jednakowo. Na żywo tłumaczymy wszystkie przemówienia na posiedzeniach plenarnych. Każdy tekst prawny przekładamy na wszystkie 24 języki. Trudno w to uwierzyć, ale co roku służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego tłumaczą tyle dokumentów, że można by ułożyć z nich stos w wysokości wieży Eiffla. Jeśli pracujesz jako tłumacz, studiujesz języki lub po prostu interesujesz się lingwistyką, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak jak my, możesz korzystać z IATE, czyli Interaktywnej Europejskiej Bazy Terminologicznej. To oficjalna baza terminów Unii Europejskiej. Jest ogromna. Liczy ponad 8 milionów terminów pogrupowanych w 1 200 000 wpisów. Czyni ją to największą wielojęzyczną bazą terminologiczną na świecie. W IATE znajdziesz terminy w 24 oficjalnych językach Unii, a także po łacinie. To jednak nie wszystko. Unia propaguje języki nie tylko w swoich instytucjach. Wspiera też szkoły, teatry, biblioteki i portale internetowe, które ożywiają języki za pomocą edukacji, kultury i kreatywnych projektów. Większość ludzi kojarzy Erasmus+ jako program w imię studenckich. Ale czy wiesz, że są to też różne inicjatywy, które propagują mniej popularne języki? W tych kreatywnych i innowacyjnych projektach często biorą udział szkoły, uczelnie wyższe i stowarzyszenia kulturalne. Na różne sposoby zachęcają wspólnoty językowe, aby dalej używały i uczyły się swoich języków. Przyjrzyjmy się teraz dwóm takim projektom. Pierwszy z nich koordynuje Uniwersytet w Trnawie na Słowacji, a biorą w nie udział uczelnie z Serbii i Słowenii. Celem projektu jest poprawa sposobu nauczania słowackiego za granicą. Jego uczestnicy opracowali skuteczne metody i programy nauczania języka słowackiego. Skupili się zwłaszcza na regionach, w których słowacki jest językiem mniejszości. Drugim przykładem jest WikiWomen. To projekt, w którym biorą udział szkoły, organizacje językowe i fundacje Wikipedii, które używają mniej popularnych języków. W ramach tej inicjatywy irlandzcy uczniowie zgłębiali życiorysy wybitnych kobiet, o których nie ma wpisu na Wikipedii. Następnie pisali o nich artykuły w języku irlandzkim. Miało to zwiększyć ich umiejętności cyfrowe i promować równość płci, ale także pomóc w ożywieniu irlandzkiego, pierwszego języka urzędowego Irlandii i jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej, którego na co dzień używa niewielu Irlandczyków, który jest zagrożony wymarciem. Być może kojarzysz duński film Na Rauszu, maltańską powieść W imię ojca i syna, albo forum filmów dokumentalnych Baltic Sea Dogs. Ale czy wiesz, co te projekty mają ze sobą wspólnego? Wszystkie otrzymały wsparcie z programu Kreatywna Europa. Kreatywna Europa to sztandarowy program Unii Europejskiej, za pomocą którego wspiera ona sektor kultury i branżę kreatywną. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 2 miliardy euro. Finansowanie otrzymują teatry, kina, wydawnictwa, festiwale i różnego rodzaju inicjatywy artystyczne. Szczególny nacisk kładzie się na różnorodność językową i kulturową. Jednym z głównych zadań programu jest wspieranie tłumaczenia i dystrybucji książek w całej Europie. W latach 2014-2020 z programu finansowano tłumaczenie i promocję ponad 3,5 tysiąca utworów. Wśród książek, które dzięki temu znalazły czytelników za granicą, były też opowieści stworzone w mniej popularnych językach. Program Kreatywna Europa wspiera też tworzenie napisów i dubbing filmów. W ten sposób Unia dba o to, aby kino było dostępne we wszystkich 24 unijnych językach urzędowych, w tym tych z mniejszą liczbą użytkowników. Ponadto z programu finansuje się międzynarodowe projekty współpracy kulturalnej i festiwale. Dzięki temu setki pisarzy, filmowców, tłumaczy i artystów mogą dotrzeć do nowej publiczności i pracować ponad granicami. W ten sposób program Kreatywna Europa poprawia dostęp do kultury i sztuki we wszystkich językach Unii, niezależnie od ich popularności. Erasmus Plus i Kreatywna Europa to programy, którym warto przyjrzeć się bliżej. Na pewno znajdziesz coś dla siebie, niezależnie od tego, czy należysz do mniejszościowej społeczności językowej, czy też po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o różnych językach. My w Europarl Radio też propagujemy mniej popularne języki. Nasze podcasty są dostępne nie tylko po polsku, ale też w pozostałych 23 językach urzędowych Unii. A to tylko jeden ze sposobów, w jaki Parlament Europejski zachęca obywateli do uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspiera dostępność i równość szans. Była to audycja Europa Radio, wielojęzycznego radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Žemės planeta nuostabi, bet trapi. Kylanti temperatūra, ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, nykstančios ekosistemos, klimato kaita nebėra tolima grėsmė. Ji jau kelia vieną didžiausių iššūkių žmonijos istorijoje. Pasaulinio atsako pagrindas yra Paryžiaus susitarimas, svarbus įsipareigojimas apriboti visuotinį atšilimą ir suvienyti šalis imtis veiksmų klimato kaitos srityje. Šioje ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra tinklalaidėje, atidžiau pažvelgsime į tai, ką reiškia šis susitarimas, kaip Europos Sąjunga jį gyvendina ir ką daro likęs pasaulis. Paryžiaus susitarimas yra teisiškai įpareigojanti tarptautinė sutartis, priimta 2015 metais 21-ojoje Jungtinių tautų klimato kaitos konferencijoje. Pagrindinis jo tikslas – apriboti visuotinį atšilimą iki gerokai žemiau 2 laipsnių Celsijaus, idealiu atveju iki 1,5 laipsnio Celsijaus, palyginti su iki pramoninio laikotarpio lygiu. Šis susitarimas suburia beveik visas pasaulio šalis bendram įsipareigojimui mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Kiekviena šalis nustato savo tikslus, vadinamus nacionaliniu lygmeniu nustatytais įpareigojančiais veiksmais. Nuo 2015 metų šalis šiuos tikslus atnaujina kas 5 metus. Susitarimas apima skaidrumo užtikrinimo, ataskaitų teikimo ir kovos su klimato kaita finansavimo mechanizmus. Taip pat tikimasi, kad išsivysčiusios šalys rems besivystančių šalių prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo pastangas. 2016 metais Europos Sąjungai ratifikavus Paryžiaus susitarimą, jis tapo Sąjungos klimato politikos pagrindu. Kad būtų vykdomi Europos Sąjungos įsipareigojimai, 2019 metais Europos komisija paskelbė Europos žaliąjį kursą – plataus masto planą, kuriuo siekiama pakeisti Europos žmonių gyvenimo būdą, keliavimo įpročius, maisto produktų auginimo metodus ir verslo veiklą. Šis planas apima energetikos, judumo, žemės ūkio ir biologinės įvairovės politiką. Jo tikslas – paversti ES ekonomiką tvare. 2020 metais ES nustatė platesnio užmojo tikslą. Iki 2030 metų išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 55% palyginti su 1990 metų lygiu. Galutinis tikslas – iki 2050 metų pasiekti poveikio klimatui neutralumą. 2021 metais Europos žaliajame kurse nustatyti tikslai įtraukti į teisės aktą. Europos klimato teisės akte nustatyti visoms valstybėms narėms privalomi tikslai ir numatytos pažangos stebėjimo ir atitinkamo veiksmų koregavimo priemonės. Siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų, šiuo teisės aktu pertvarkomas ES ekonomikos modelis, plėtojama švari energetika ir kuriama žiedinė ekonomika. Europos parlamentas prisidėjo prie Europos veiksmų klimato kaitos srityje. Būtent parlamentas siekė, kad 2050 metų klimato neutralumo tikslas būtų teisiškai privalomas, o Europos parlamento nariai ir toliau tikrina teisės aktus, siekdami užtikrinti, kad Europos Sąjunga laikytųsi savo įsipareigojimų. Parlamentas taip pat ragino įgyvendinti teisingą pertvarką, remiant darbuotojus ir regionus, kuriuos labiausiai paveikė iškastinio kuro atsisakymas. Jis taip pat nuosekliai pasisako už su klimato kaita susijusi visuotinį teisingumą, kad Europa sąžiningai prisidėtų prie tarptautinio kovos su klimato kaita finansavimo, ypač atsižvelgiant į besivystančių šalių galimybes. Kalbant apie klimato kaitą, labai svarbu suprasti, kas išmeta daugiausiai teršalų. Nors Pekinas siekia iki 2060 metų pasiekti anglies dioksido poveikio neutralumą, Kinija tebėra daugiausiai teršinti šalis. Jai tenka beveik trečdalis pasaulyje išmetamų teršalų, daugiausia dėl naudojamos anglies ir spartaus pramonės augimo. Antroje vietoje – Jungtinės Amerikos valstijos, kur daug teršalų išmetama transporto, energetikos ir pramonės sektoriuose. Trečioje vietoje yra Indija, o ketvirtoje vietoje pagal išmetamų teršalų kiekį 2023 metais atsidūrė Europos Sąjunga. Europos Sąjungai, kuri pastaraisiais metais nuolat mažina išmetamųjų teršalų kiekį, tenka maždaug 6% visų pasaulyje išmetamų teršalų. Daugelis besivystančių šalių išsikėlė plataus užmojo tikslus, tačiau joms reikia finansinės ir technologinės paramos. Kai kurios šalys neatnaujino savo klimato srities veiksmų planų, todėl nerimaujama, kad pasaulis nepasieks 1,5 laipsnio Celsijaus tikslo. Akivaizdu, kad be bendrų pastangų užkirsti kelią klimato kaitai padėtis nepagerės, kaip numatyta Paryžiaus susitarime. Dar didesnis susirūpinimas kilo 2025 metų sausį, kai netrukus po savo antrosios inauguracijos prezidentas Trumpas antrą kartą pasirašė vykdomąjį potvarkį dėl Jungtinių Valstijų pasitraukimo iš susitarimo. Paryžiaus susitarimas suteikia pagrindą, bet paversti jį realybę turi kiekvienas iš mūsų ir kiekviena šalis. Europos Sąjunga, o ypač Europos parlamentas, ir toliau rems teisingus ir neatidėliotinus veiksmus klimato kaitos srityje. Klimato krizė nepripažįsta sienų, todėl ir mūsų atsakas turi būti visuotinis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Giovani creativi, artisti, registi e scrittori, questo podcast è per voi. Se vi state chiedendo come l'Unione Europea possa aiutarvi a realizzare una vostra idea artistica, informatevi su Europa Creativa, il programma dell'Unione che promuove la creatività. Con una dotazione di quasi 2,5 miliardi di euro, il suo obiettivo è tutelare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale europeo.
5: Il programma sta aiutando i settori culturali e creativi a riprendersi dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19, in particolare il settore audiovisivo. Inoltre incentiva gli sforzi per aiutare questi comparti a diventare più inclusivi, digitali e sostenibili sotto il profilo ambientale. Che stiate dipingendo a Parigi, componendo un'opera a Kaunas o creando una coreografia a Copenaghen, Europa Creativa è il programma che fa per voi.
4: Scopriamo come funziona.
5: Il programma si articola in tre sezioni principali, il sottoprogramma Media, il sottoprogramma Cultura e il filone transettoriale.
4: Vediamoli nel dettaglio iniziando dal filone Media. Il suo obiettivo è sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive europee in ogni loro attività, Negli anni passati, ad esempio, ha fornito finanziamenti per lo sviluppo di capacità e sostegno alla formazione per i professionisti dell'audiovisivo nell'ambito del seminario Film Spring Open Workshop di Cracovia. Ha anche sostenuto festival cinematografici come l'Indie Lisboa International Film Festival e il CineDoc Tbilisi International Documentary Film Festival. Media promuove progetti con una dimensione europea per favorire la cooperazione internazionale, la mobilità e l'espansione verso mercati oltre i confini nazionali.
5: Il programma pone l'accento sull'uso delle nuove tecnologie e sulle iniziative volte a rendere le industrie audiovisive europee più sostenibili dal punto di vista ambientale. Se siete studenti di cinema, sviluppatori di videogiochi o sceneggiatori, il sottoprogramma Media può aiutarvi a far conoscere le vostre storie a un pubblico più vasto in più luoghi.
4: La componente Media è ulteriormente suddivisa in quattro poli di finanziamento: contenuti, impresa, pubblico e sostegno alle politiche.
5: Il polo contenuti si concentra su azioni che promuovono la cooperazione transfrontaliera tra produttori e sviluppatori di contenuti. Stimola l'innovazione, i modelli imprenditoriali e la tecnologia in questo campo. Sostiene le coproduzioni e lo sviluppo di svariati progetti, tra cui contenuti televisivi e online, videogiochi ed esperienze immersive.
4: Il polo impresa promuove l'innovazione aziendale, i talenti e il potenziale di crescita in tutto il settore audiovisivo europeo. Le iniziative nell'ambito di questo polo tematico puntano a incentivare l'apprendimento e la condivisione delle conoscenze, per consentire al settore di spingersi oltre i confini nazionali. Ogni anno forma oltre 2.400 professionisti con attività fortemente incentrate sulla promozione di competenze nel tutoraggio, nel digitale e nell'ecocompatibilità. La sezione Media sostiene annualmente la distribuzione di oltre 300 opere audiovisive al di fuori dei loro paesi di origine.
5: Il terzo polo, pubblico, si concentra su modi innovativi per coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani. L'epidemia di Covid-19 ha determinato uno spostamento significativo dalle sale cinematografiche verso le piattaforme digitali. Il polo pubblico sta aiutando l'industria audiovisiva a sfruttare le opportunità offerte dalla transizione digitale. Il suo obiettivo è aumentare il numero di spettatori nelle sale e su una serie di piattaforme e tenere il passo con le loro abitudini. Questo comparto comprende iniziative quali l'educazione cinematografica, il sottotitolaggio di contenuti culturali e le reti di cinema europei.
4: Infine, il polo di sostegno alle politiche garantisce un approccio strategico comune in tutti i paesi dell'Unione Europea. Per realizzare questo obiettivo, promuove il dialogo normativo, l'analisi dell'ecosistema audiovisivo e delle tendenze del mercato, le consultazioni con le parti interessate e le attività di sensibilizzazione.
5: Il secondo filone, cultura, copre tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione di quelli audiovisivo e cinematografico. Comprende musica, letteratura, architettura, turismo culturale, nonché arti performative e visive. In sostanza offre finanziamenti per progetti di collaborazione tra paesi diversi. Quindi, se siete studenti di teatro a Trieste e volete collaborare con altri artisti ad Atene, Aarhus, questa è la sezione di Europa Creativa che fa per voi.
4: La sezione Cultura organizza iniziative speciali per celebrare l'eccellenza e la creatività, ad esempio premi per la letteratura, la musica, l'architettura e altro ancora. Un elemento interessante della sezione Cultura è che sostiene programmi di mobilità. Ciò significa che potete ottenere aiuti per viaggiare e lavorare all'estero, ampliare il vostro raggio d'azione per raggiungere un nuovo pubblico e imparare dai vostri colleghi. L'iniziativa Culture Moves Europe offre eccellenti opportunità in tal senso, poiché prevede borse di mobilità per artisti e professionisti della cultura in tutti i 40 paesi aderenti a Europa Creativa. Consideratelo una specie di Erasmus culturale per viaggi, residenze e collaborazioni uniche.
5: Sentiamo cosa ha sottolineato Katie Lowry, corresponsabile dell'ufficio Europa Creativa in Irlanda, riguardo alle opportunità offerte da Culture Moves Europe.
6: If you want to develop your...
4: Se volete sviluppare la vostra attività artistica o il vostro lavoro in quanto organizzazione a livello internazionale o europeo, questo è un ottimo strumento, perché può essere utilizzato per testare partenariati e modelli. Alcuni fanno una mini residenza o un tour. Il programma è molto flessibile in termini di possibilità e consente di fare tutto con un rischio molto basso. Se desiderate sviluppare la vostra attività in questo settore, può essere un buon punto di partenza.
6: This can be a good starting point.
5: L'ultima sezione del programma Europa Creativa è quella intersettoriale. Si concentra sull'innovazione, la collaborazione tra discipline diverse e l'adattamento all'era digitale. Con iniziative come i Creative Innovation Labs, il suo obiettivo è aiutare i settori culturali e creativi ad affrontare le sfide comuni e trovare soluzioni innovative. Per questo finanzia progetti che uniscono creatività e tecnologia o che prevedono diverse espressioni artistiche. Ad esempio, se il vostro lavoro combina teatro e realtà virtuale, intelligenza artificiale e musica o videogiochi e letteratura, questo programma può sostenere il vostro progetto creativo.
4: A questo punto vi starete solo chiedendo come faccio a partecipare. Che siate studenti, giovani creativi o professionisti in campo artistico, ci sono tre cose che potete fare.
5: Innanzitutto potete tenervi aggiornati leggendo i bandi di concorso. L'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura pubblica regolarmente bandi online. Sono aperti a singoli, gruppi e organizzazioni e contengono tutte le informazioni necessarie per realizzare le vostre idee.
4: In secondo luogo, contattateci. Lo sportello Europa Creativa del vostro paese può aiutarvi a capire i criteri di selezione, presentare una domanda ed entrare a far parte di una rete di potenziali partner in tutta Europa.
5: E in terzo luogo, osate sognare in grande. Europa Creativa significa pensare fuori dagli schemi, anzi rompere gli schemi. Se il vostro lavoro sfida le regole, attraversa i confini o collega le comunità, questo è il programma che fa per voi.
4: Nel 2024, quando l'associazione senza scopo di lucro Fedora le ha chiesto qual è il contributo del programma a un futuro migliore per la prossima generazione, Judith Wiedekock, capo dell'unità Europa Creativa della Commissione Europea, ha risposto:
7: We first spoke about the mission of the program.
4: Abbiamo parlato innanzitutto della missione del programma e ho spiegato che il suo obiettivo è preservare il nostro patrimonio culturale. Quindi stiamo lavorando per preservarlo, ma cosa ancora più importante, stiamo lavorando per il nostro futuro. La cultura è il nostro DNA comune e credo che sia estremamente importante per le generazioni future utilizzare il nostro patrimonio culturale, dandogli nuove espressioni e un nuovo significato. Europa Creativa non è solo una questione di finanziamenti, è una dichiarazione di intenti. Ci dice che la cultura è importante, che la vostra voce ha valore e che l'Europa sta investendo in un futuro creativo. Si tratta di valorizzare il talento, proteggere la diversità culturale e aiutare le idee creative a svilupparsi oltre le frontiere.
5: Quindi, se state disegnando, scrivendo, cantando o programmando la vostra prossima opera, sappiate che fate parte di una comunità di creatori che si estende in tutta Europa e che l'Unione è pronta a sostenervi.
4: Per saperne di più, basta visitare il sito ufficiale di Europa Creativa o contattare il vostro ufficio Europa Creativa locale. La prossima opportunità potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.
5: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: Galway Film Flat in July 2025. Deaf is a 2025 Spanish drama film written and directed by Eva Libertad. It's a continuation of the short film of the same name, which was nominated for a Goya Award in 2023. Ángela, a deaf woman working in rural Spain, is expecting a baby with her hearing partner, Héctor. The pregnancy stirs up her anxieties about motherhood and her ability to communicate with her daughter. The birth of the baby girl sparks a crisis for the couple, as Ángela has to navigate raising her daughter in a world that does not cater to her needs.
1: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
0: The film had its world premiere at the 75th Berlinale, where it won the Panorama Audience Award for Best Feature Film and the top prize given by the International Confederation of Art and Essay Cinemas. It Was Just an Accident is a 2025 thriller written and directed by Iranian director Jafar Panahi. It is a co-production between Iran, France and Luxembourg. In the middle of the night, a damaged car arrives at mechanic Vaid's garage. He hears something that leads him to believe that the driver of the car is the government official who had tortured him. But as he never saw his face, he can't really be sure it is him. The film had its world premiere in the main competition at the 78th Cannes Film Festival, where it won the Palme d'Or. Love Me Tender is a French drama film written and directed by Anna Cazenave-Combe. Clémence, a woman who has been separated from her husband, Laurent, for several years, has joint custody of their son, Paul. However, after she tells Laurent that she's had relationships with women, he attempts to cut her off from their son.
2: Là, on peut y aller comme ça?
3: Ben oui, comme ça.
2: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: We say my Bobby, say my B. The film had its world premiere in the Ansett en Brigade section of the 78th Cannes Film Festival, where it was also nominated for the Queer Palm Award. Sentimental Value is a comedy-drama film directed by the Danish-Norwegian filmmaker Joachim Trier. After their mother's death, sisters Nora and Agnes must face their distant father Gustav, a once-renowned film director who abandoned them as children. Nora is now a career-driven stage actress, having taken a different path to her sister Agnes, who chose a more conventional family life. Hoping for a comeback, Gustav plans a film based on his own mother's tragic life, shaped by wartime trauma. When Nora turns down the lead role, he casts a Hollywood star instead. And as filming gets underway, Gustav attempts to reclaim his professional legacy. But can he repair the fractured bond with his daughters?
4: Han merker for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
5: Hva sa du?
4: Nei, det jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
5: Hvilket prosjekt da?
4: Det det han snakket med deg om.
5: Min film? Den han skrev til meg?
4: Ja, den du ikke ville spille i.
0: The film had its world premiere in the main competition of the 2025 Cannes Film Festival, where it received widespread acclaim and won the Grand Prix. It was selected as the Norwegian entry for Best International Feature Film at the 98th Academy Awards.
6: A panel that comprises film experts from across Europe, appointed each year by coordinators from Parliament's Committee on Culture and Education, chose the five finalists. The nominated films for the Lux Audience Award are screened in cinemas across the EU. People who attend screenings can rate the films out of 5 stars via the dedicated Lux Award rating platform. The winner will be selected jointly by the members of the European Parliament and the public's ratings, each accounting for 50% of the result. The winning film will be announced in April, in a special ceremony held at the European Parliament. Lux, the European Audience Film Award, shines a spotlight on films that deal with social and political themes. It aims to raise awareness of social, political, and cultural issues in Europe. The European Parliament's translation service has translated and subtitled all 5 nominated films in the 24 official EU languages for deaf and hard of hearing audiences.
0: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihalis Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercouri 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az 5 kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
7: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: görögnek születtem. Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
3: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Mercouri részt vett a Pánhellén Szocialista Párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkor tájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
8: Adás Shakespeare into England, St. Paul's Cathedral.
7: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal? Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei, A Parthenon márvány szobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei. A ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
3: Melina Mercouri legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején művészi karrierjét sem feladva visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén Szocialista Párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercouri 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercouri Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercouri színművészeti díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercouri ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercourit sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
9: Nowo wybrany poseł lub posłanka może pełnić różne funkcje. Może objąć stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, być członkiem komisji, a nawet stać się obserwatorem. Ta ostatnia funkcja, choć nie mówi się o niej wiele, odgrywa równie ważną rolę w parlamencie. W tym odcinku wyjaśnimy, kim jest obserwator, kto może nim zostać, jakie są jego obowiązki i na czym polega jego praca. Fundamentem dobrze funkcjonującej demokracji są wybory. Muszą one być jednak uczciwe, wolne i demokratyczne. Gwarantuje to, w skrócie mówiąc, obserwacja wyborów. Istotną rolę w tym procesie odgrywa Parlament Europejski. Na zaproszenie organów państw trzecich wysyła delegacje do obserwacji wyborów w różnych krajach. Parlament obserwuje wybory w krajach spoza Unii Europejskiej od 1994 roku. Gdy dane państwo zaprasza Parlament Europejski do obserwacji wyborów, delegacja parlamentu prowadzi misję obserwacji wyborów w ścisłej współpracy z Radą Europejską, Komisją Europejską i innymi odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi. W 20 ostatnich latach Unia wysłała ponad 200 misji obserwacji wyborów do około 75 krajów. Obecnie Parlament Europejski wysyła do 12 delegacji rocznie do różnych krajów na całym świecie, by obserwowały wybory. Delegacje te dołączają do trwających już misji długoterminowych, które prowadzi Unia Europejska lub Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Posłowie do Parlamentu Europejskiego odgrywają podczas tych misji bardzo ważną rolę. Na czele każdej unijnej misji obserwacji wyborów stoi poseł do Parlamentu Europejskiego, którego wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej wyznaczył na głównego obserwatora. W skład delegacji wchodzi zazwyczaj 7 posłów z różnych grup politycznych. Spędzają oni około 4 lub 5 dni w danym kraju i spotykają się z władzami lokalnymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi obserwatorami. Podczas samych wyborów posłowie do Parlamentu Europejskiego obserwują otwieranie i zamykanie lokali wyborczych oraz głosowanie i liczenie głosów w lokalach wyborczych i innych miejscach. Uczestniczą również w konferencji prasowej, na której przedstawiają swoje wstępne ustalenia. Ponieważ posłowie do Parlamentu Europejskiego dobrze wiedzą, jak to jest ubiegać się o taki urząd, rozumieją wyzwania i niuanse związane z wyborami. Dzięki temu mają wyjątkową perspektywę i mogą skutecznie monitorować proces wyborczy. Ich obecność zwiększa również widoczność i legitymację misji obserwacji wyborów. Oczywiście podczas tych wyjazdów posłowie przestrzegają surowego kodeksu postępowania. Muszą unikać konfliktów interesów, nie mogą ingerować w proces wyborczy i nie mogą komentować kwestii dotyczących kandydatów ani kwestii politycznych do momentu zakończenia oficjalnej konferencji prasowej. Dzięki temu ich obserwacje są bezstronne i wiarygodne. Na przykład w 2023 roku unijna misja obserwacji wyborów w Zimbabwe stwierdziła, że choć przepisy obowiązujące w tym kraju mogą stanowić odpowiednią podstawę do przeprowadzenia wyborów zgodnie ze standardami międzynarodowymi, ich wdrożenie było wadliwe. To niewłaściwe wdrożenie spowodowało, że wyborcy czuli się zastraszeni, a proces wyborczy nie był sprawiedliwy. Były poseł do Parlamentu Europejskiego i główny obserwator Fabio Massimo Castaldo wyjaśnił, że choć Zimbabwe udzieliło delegacji dostępu do procesu wyborczego, to misja napotkała pewne przeszkody. Uwydatniło to, że należy wprowadzić znaczne zmiany, aby kraj ten spełnił regionalne i międzynarodowe standardy wyborcze. Jak widać, misje obserwacji wyborów Parlamentu Europejskiego są bardzo ważne. Wspierają demokrację na całym świecie i promują ją. Mają za zadanie, by pomagać krajom przeprowadzić uczciwe, wolne i demokratyczne wybory. Pomoc ta polega na analizie procesów wyborczych oraz zapewnieniu niezależnych i bezstronnych ocen. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ważnych funkcjach w parlamencie, o których wspomnieliśmy w tym odcinku, takich jak przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący lub członkowie komisji, posłuchaj innych odcinków z tej serii podcastów. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
10: Sportas gerina gyvenimo kokybę ir teikia neabejotiną naudą. Sportuodami rūpinatės savo sveikata ir fizinę būklę, būnate geresnės nuotaikos, jaučiatės stipresni, energingesni ir labiau pasitikintis savimi. Tuo tarpu nepakankamai judant, gali didėti svoris, vystytis fizinės ligos, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligos, ir prastėti psichinė sveikata. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, kaip Europos Sąjunga remia sportą ir daro jį visiems prieinamesnį. Nors sportuoti yra sveika, žmonių fizinis aktyvumas mažėja. 2004 metų Eurobarometro tyrimo duomenimis maždaug 60% europiečių vienaip ar kitaip reguliariai užsiėmė sportu. O štai 2022 metų Eurobarometro tyrime maždaug 60% europiečių teigė visai neužsiima sportu arba tai dara retai. Žemas žmonių fizinis aktyvumas Europos Sąjungoje kelia susirūpinimą, nes turi įtakos daugeliui gyvenimo sričių. Prastėjant žmonių sveikatai ir geroviai, prastėja ir ekonomikos padėtis. Dėl prastos žmonių fizinės būklės padidėja sveikatos priežiūros išlaidos ir sumažėja darbo našumas bei galimybės įsidarbinti. Sportas ne tik svarbus mūsų geroviai, bet ir prisideda prie Europos Sąjungos ekonomikos. O pasak Europos parlamento nario ir buvusio profesionalaus krepšininko Nikoso Papaso, sportas padeda puoselėti vienybę ir darną.
11: Για μένα είναι ένα μεγάλο σχολείο. Ένα πανεπιστήμιο.
10: Man tai puiki mokykla, puikus universitetas. Išmokau darniai dirbti su nepažįstamais žmonėmis dėl bendro tikslo, bendro rezultato, pergalės. Man niekada nerūpėjo, kas yra šalia manęs ar priešais mane. Nei jų odos spalva, nei religija, nei tautybė, nei seksualinė orientacija. Laikydavomės visi kartu, apsikabindavome nugalėję ir guosdavome vieni kitus pralaimėję. Sportą laikau rasizmo ir netolerancijos priešingybę. Nors sportas suartina skirtingo išsilavinimo ir profesijų žmones, jis taip pat gali skaldyti visuomenę. Žinome daugybę atvejų, kai sirgaliai sporto renginiuose kurstė neapykantą ir smurtavo. Tačiau parlamento narės ir buvusios futbolininkės Karolinos Moračė nuomonė, problema slypi ne pačiame sporte.
12: Sirgalių elgesys yra visuomenės atspindys. Nebjaurus futbolo ar krepšinio sirgaliai yra problemos šaknys. Kokia visuomenė, tokie ir sirgaliai.
13: Tifano in questo modo.
10: Europos Sąjunga pasisako prieš bet kokį žodinį ar fizinį smurtą sporto renginiuose. Jis siekia užkirsti kelią neapykantos kurstimui ir panašiems incidentams, todėl stiprina sporto asociacijų, savivaldybių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą. Be smurto ir neapykantą kurstančių kalbų Europos Sąjunga nustatė daugybę kitų sporte egzistuojančių problemų, pavyzdžiui, vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą ir ribotas moterų galimybes užimti vadovaujamas pareigas. Be to, trūksta tinkamų struktūrų žmonėms su negale. Per Europos parlamente vykusią konferenciją sporto klausimais parolimpinių žaidynių dalyvė plaukikė Vitorija Bianko sakė, kad šią problemą išspręsti galima tik bendromis jėgomis.
12: Įmanoma sukurti prieinamas struktūras, tačiau tam reikia vieningos bendruomenės, tinkamos politikos, federacijų ir institucijų, kurios dirbtų kartu. Tik taip užtikrinsime, kad sportas taptų visuotinę kiekvieno žmogaus teisę.
10: Sportas taip pat gali padėti integruoti migrantus Europoje. Vienas iš sėkmingos integracijos per sportą pavyzdžių – brolių Antetokounmpo istorija. Savo karjerą jie pradėjo žaisdami krepšinį Graikijoje, o vėliau tapo Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinės krepšinio asociacijos žaidėjais. Europos parlamente Briuselyje vykusioje konferencijoje Tanasis Antetokounmpo paaiškino, kad europietiškumas yra jo tapatybės dalis. Esu antros kartos afroeuropietis. Taip ir jaučiuosi. Afroeuropiečiu. Esu iš dviejų kultūrų, kurias, nenoriu nieko įžeisti, laikau vienomis geriausių kultūrų planetoje. Akivaizdu, kad esu ir graikas, ir nigerietis. Antetokounmpo taip pat pažymėjo, kad jei ne sportas, jis nebūtų turėjęs tokių galimybių gyvenime. Jei ne sportas, šiandien nestovėčiau čia prieš jus. Tai tikra tiesa. Aš būčiau ten, gatvėje, o jūs praeitumėte pro šalį. Būtent ten aš būčiau dabar. Europos Sąjunga pripažįsta sporto svarbą socialiniai integracijai. Ji supranta, kad sporto įtraukimas į politinę darbotvarkę naudingas visiems. 2007 metais Europos komisija paskelbė Baltąją knygą dėl sporto, kuri yra pagrindinis dokumentas šia tema. Nuo tada Europos Sąjunga aktyviai plėtoja politiką šioje srityje. 2009 metais įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES pirmą kartą įgijo konkrečius įgaliojimus sporto srityje. ES gavo teisę remti valstybių narių veiksmus ir padėti propaguoti sportą Europoje. Bendradarbiaudami šioje srityje, ES šalių sporto ministrai susitinka švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdžiuose. Be to, kasmet rengiamas ES sporto forumas, į kurį susirenka pagrindiniai šios srities veikėjai, įskaitant sporto federacijas, olimpinius komitetus, sportininkus ir savanorius. Čia jie turi galimybę prisidėti prie sąjungos sporto politikos formavimo. Europos Sąjunga taip pat reguliariai rengia naujus darbo planus sporto srityje. Kiekviename iš jų nustatomi visos Europos Sąjungos ateinančių metų sporto prioritetai ir strateginiai tikslai. Tačiau tai dar ne viskas, ką ES daro dėl sporto. Ji, pavyzdžiui, taip pat finansuoja sporto veiklą per programą Erasmus+. 2021-2027 metų laikotarpiu sportui skirta beveik 2% viso šios programos biudžeto, kuri sudaro daugiau nei 26 milijardai eurų. Pagal programą Erasmus+, organizacijoms sudaroma galimybė bendradarbiauti ir keistis gerąją patirtimi. Jos gali kurti partnerystės, kuriuose vykdydamos bendrą veiklą skatina sportą ir dvigubą sportininkų karjerą, ugdo toleranciją ir didina socialinę įtrauktį. Be to, šios partnerystės leidžia bendromis jėgomis kovoti su tokiomis grėsmėmis sportui, kaip dopingas ir susitarimai dėl rungtynių baigties. Pagal programą Erasmus+, taip pat remiami nepelno renginiai, kuriuose skatinamas fizinis aktyvumas ir savanoriška veikla sporte, ir prisidedama prie kovos su diskriminacija. Be to, programa Erasmus+, suteikia galimybę sporto organizacijų darbuotojams vykti į kitas šalis treniruoti ir stebėti kitų kolegų darbą. Europos Sąjunga ne tik remia ir finansuoja sporto organizacijų ir tinklų veiklą, bet ir įgyvendina savo sporto skatinimo iniciatyvas bei idėjas. 2012 metų rezoliucijoje Europos parlamentas pasiūlė visoje Europos Sąjungoje paskelbti Europos sporto dieną, kuri 2015 metais pavirto Europos sporto savaite. Rugsėjo 23-30 dienomis vykstančią Europos sporto savaitę Europos Sąjungos šalyse ir šalyse partnerėse organizuojama įvairi smagi veikla. 2024 metais Europos sporto savaitė buvo minima beveik 40 Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių, kur milijonai žmonių, įskaitant profesionalius sportininkus, susirinko pasidalinti savo aistrą sportui. Įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonės dalyvavo įvairiuose sporto renginiuose, bėgo maratoną, varžėsi imtynėse, futbolo ir teniso turnyruose ar tiesiog ramiai vaikštinėjo parkuose. Šiuos renginius rėmė sporto federacijos, vietos klubai, mokyklos, sveikatos organizacijos ir nacionaliniai olimpiniai komitetai. Be šios ES sportui skirtos iniciatyvos taip pat reikėtų paminėti Be Active apdovanojimus ir Be Inclusive apdovanojimus. Jie skiriami asmenims ir projektams, kurie skatina fizinį aktyvumą ir sportą naudoja įvairių visuomenės grupių integracijai. Visos šios vykdomos iniciatyvos rodo ES įsipareigojimą propaguoti sportą ir jo naudą visai Europos visuomeniai. Nors vis dar esama spręstinų problemų ir tobulintinų sričių, ES pastaraisiais dešimtmečiais daug nuveikė, kad sportas taptų vystymosi ir taikos skatinimo Europoje priemonė. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
11: Kuueteistkümnendal veebruaril suri Venemaa polaarjoone taga asuvas vanglas Venemaa oppositsiooni kõige silmapaistvam esindaja Aleksei Navalnõi. Navalnõi tunti kui korruptsioonijuhtumite paljastajat ja Vladimir Putini väsimatud kriitikut. Tema surma põhjus on siiani teadmata. 3 aastat tagasi 2021. aastal andis Euroopa parlament Aleksei Navalnõile tema tegevuse eest Saharovi mõttevabaduse auhinna. Auhind on nime saanud nõukogude füüsiku ja poliitilise teisitimõtleja Andrei Saharovi järgi ja see asutati 1988. aastal, et tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi.

0: Błyskotliwa kariera artystyczna zwykle nie idzie w parze z osiągnięciami w polityce. Melinie Mercury udało się jednak połączyć te dwa światy. Ta międzynarodowa gwiazda filmowa po zamachu stanu w Grecji w 1967 roku zasłynęła także swoją działalnością polityczną. Występowała na arenie międzynarodowej w obronie demokracji i opowiadała się przeciwko dyktaturze. Po upadku reżimu wojskowego została najdłużej urzędującą minister kultury w Grecji. Była także współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego. Mercury poświęciła się podnoszeniu świadomości kulturowej w Europie. To jej zawdzięczamy inicjatywy takie jak program Europejskie Stolice Kultury. Do dziś działa także fundacja jej imienia.
1: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.
0: Amalia Maria Mercury urodziła się w 1920 roku w Atenach. Po studiach aktorskich szybko zyskała uznanie jako aktorka teatralna. Przełomowa dla jej kariery okazała się rola w sztuce Tramwaj zwany pożądaniem z 1949 roku. Wkrótce potem zdobyła nagrodę imienia Mariki Kotopuli za najlepszą rolę kobiecą. Jej pierwszy film, Stella, w reżyserii Michalisa Kakoyanisa, zebrał pochwały na festiwalu w Cannes w 1956 roku. To właśnie na kanneńskim festiwalu aktorka poznała amerykańskiego reżysera Jules Dassena, z którym nawiązała współpracę i którego później poślubiła. W 1960 roku dostała w Cannes nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, za rolę w Nigdy w niedzielę. Film był też nominowany do Oscara w 5 kategoriach.
1: 21 kwietnia 1967 roku do występującej w Nowym Jorku Mercury dotarła informacja, że grupa wojskowych dokonała w Grecji zamachu stanu i że władzę w kraju przejęła tzw. junta czarnych pułkowników. Od tej chwili Mercury przy okazji wszystkich swoich występów potępiała ich rządy i powtarzała: demokracja zwycięży. Podczas 7 lat dyktatury prowadziła na całym świecie kampanie, w których nawoływała do przywrócenia demokracji. Przywódcy hunty odebrali jej greckie obywatelstwo, ale to tylko wzmocniło jej determinację.
0: Pewnej nocy, o 4 nad ranem, dziennikarz Daily Mail zadzwonił do mnie i powiedział: odebrali ci obywatelstwo. Byłam pierwszą osobą, której odebrano greckie obywatelstwo. Nie mówiłam nawet biegle po angielsku. W półśnie odpowiedziałam: urodziłam się Greczynką. On urodził się faszystą i umrze jako faszysta. A ja urodziłam się Greczynką i umrę jako Greczynka.
1: Liczne groźby, a nawet zamach na jej życie nie złamały jej ducha. Mercury kontynuowała swoją walkę. Wygłaszała przemówienia, dawała koncerty i udzielała wywiadów do czasu, aż w 1974 roku przywrócono w Grecji demokrację. Po powrocie do kraju Mercury była współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego, a w 1977 roku została posłanką do parlamentu. Gdy jej partia wygrała wybory w 1981 roku, powierzono jej Ministerstwo Kultury. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i piastowała je najdłużej w historii Grecji. Za swojej kadencji zmieniła życie kulturalne kraju. Ułatwiła obywatelom dostęp do muzeów, wspierała edukację w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego, uruchomiła duże projekty, takie jak Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Salonikach. Rozpoczęła także batalię o zwrot wywiezionych do Londynu rzeźb z Partenonu.
2: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Czym jest dla Anglii Shakespeare? A katedra świętego Pawła? Czym jest dla Indii Taj Mahal? Czy kaplica Sykstyńska dla Włoch? Partenońskie rzeźby to nasza duma, nasza tożsamość, przykład greckiej doskonałości. To dzieła, które uosabiają greckie pojęcia demokracji i wolności.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: W Europie Mercury jest znana przede wszystkim jako twórczyni inicjatywy Europejskie Stolice Kultury. Pierwszą europejską stolicą kultury zostały w 1985 roku Ateny, po tym jak Mercury przekonała ministrów państw członkowskich, by to właśnie kultura stała się filarem tożsamości Unii Europejskiej. Mercury pielęgnowała też więzi kulturowe z Europą Wschodnią, jeszcze przed upadkiem żelaznej kurtyny. Na początku lat 90. znów połączyła karierę aktorską i polityczną. Gdy panhelleński ruch socjalistyczny ponownie wygrał wybory w 1993 roku, Mercury znów została ministrą kultury. Skupiła się na działaniach łączących kulturę i edukację.
0: Melina Mercury zmarła w 1994 roku w Nowym Jorku. Pochowano ją z honorami, jak przystało na tak znaną i szanowaną w Grecji postać. Dziś wizję aktorki i polityczki wciela w życie fundacja jej imienia, która zajmuje się promocją greckiej kultury na świecie. Od 2007 roku fundacja co roku przyznaje nagrodę teatralną imienia Meliny Mercury dla młodych aktorek. Wraz z nagrodą laureatki otrzymują charakterystyczną broszkę patronki, która przechodzi z rąk do rąk w kolejnych latach. To symbol obecności Mercury na scenie. Melina Mercury nie dbała o tytuły i nagrody. Najważniejsza była dla niej miłość do Grecji, którą Grecja odwzajemniła. Jej głos i filozofia są inspiracją także dzisiaj.
1: Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
3: Den europæiske ombudsmand er et uafhængigt og upartisk organ, der bistår enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med forvaltningen af EU's institutioner. Ombudsmanden undersøger, om der er sket fejl eller forsømmelser i EU's institutioner og organer, og fungerer dermed som mellemled mellem borgerne og EU-institutionerne. Ordet ombudsmand bruges både om organet, altså det uafhængige kontor, og om den person, der leder det. Hvert år forelægger sidstnævnte en rapport for parlamentsmedlemmerne om organets aktiviteter i Europaparlamentet. Ombudsmanden, altså personen, vælges af parlamentet for en periode på 5 år med mulighed for genvalg. Under særlige omstændigheder og efter anmodning fra Europaparlamentet kan EU-domstolen afskedige ombudsmanden, hvis vedkommende ikke længere opfylder de nødvendige betingelser for at udøve sit hverv eller har begået en alvorlig forseelse. I slutningen af februar 2025 overtages posten af Teresa Anginio, som er en uafhængig menneskerettighedsekspert og akademisk forsker. Hun er også medlem af overvågningsudvalget for det europæiske kontor for bekæmpelse af svig og tidligere viceombudsmand i Portugal. Indtil da varetages opgaven fortsat af den tidligere journalist Emily O'Reilly fra Irland. Hun tiltrådte i oktober 2013. Som tidligere nævnt undersøger ombudsmanden, om der er sket fejl eller forsømmelser, og du spekulerer måske på, hvad denne generelle betegnelse dækker. Det drejer sig især om administrative uregelmæssigheder, uretfærdig behandling og tilfælde af forskelsbehandling, men også om magtmisbrug, ansættelsespolitikker og manglende reaktion eller afslag på adgang til oplysninger af offentlig interesse. Klageren skal som det første kontakte den berørte institution for at forsøge at løse problemet. Løses det ikke, kan vedkommende klage til ombudsmanden. Klagen kan indgives på et af de 24 officielle EU-sprog. Som et upartisk organ tager ombudsmanden ikke imod instrukser fra nogen regering eller organisation. Den kan indlede undersøgelser på eget initiativ, men den kan ikke undersøge forhold, der er genstand for en retssag. Hvordan griber ombudsmanden ind? Som det første kan en meget enkel måde at løse et problem på være at underrette og informere den berørte institution. Hvis det ikke er nok, forsøger ombudsmanden at nå frem til en mindelig løsning på problemet. Lykkes det ikke, kan ombudsmanden fremsætte henstillinger til institutionen. Hvis institutionen ikke accepterer henstillingerne, kan ombudsmanden forelægge en særlig beretning for parlamentet, som derefter skal træffe de nødvendige foranstaltninger. Lad os se på et eksempel fra juli 2024. I 5 særskilte undersøgelser konstaterede ombudsmanden Emily O'Reilly, at der var sket fejl og forsømmelser hos det europæiske personaleudvalgelseskontor, bedre kendt som EPSO. Nærmere bestemt i den måde, hvorpå EPSO behandlede klager over sine online ansættelsesprøver. Ansøgerne klagede navnlig over problemet med at påbegynde prøverne, dårligt fungerende værktøjer på prøveplatformen og uforholdsmæssigt lange ventetider. I en af undersøgelserne foreslog ombudsmanden, at EPSO undersøgte, om det var muligt med tilbagevirkende kraft at tjekke de tekniske aspekter af en gennemført prøve, herunder hvordan de forskellige værktøjer fungerede, ved at konsultere de tekniske registre. EPSO burde så vidt muligt insistere på, at denne funktion indføjes i den næste kontrakt, der indgås med fjernprøveudbyderen. I de fire andre undersøgelser anmodede Emily O'Reilly EPSO om at kontakte dem, der havde klaget, for at finde en passende og retfærdig løsning, der var tilpasset hver enkelt situation. Men den europæiske ombudsmand nøjes ikke med at undersøge specifikke klager. Den har også beføjelse til at arbejde proaktivt med bredere politiske spørgsmål. Den henleder opmærksomheden på emner af offentlig interesse og undersøger spørgsmål vedrørende EU-institutionerne og den demokratiske beslutningsproces. Lad os tage før omtalte eksempel fra EPSO. Ombudsmanden gennemførte disse fem undersøgelser samtidig med en anden undersøgelse på eget initiativ af EPSOs brug af fjernprøver. I konklusionerne på denne undersøgelse foreslog ombudsmanden, at EPSO sikrer, at tekniske krav ikke stiller visse ansøgere ringere eller forhindrer dem i at tage fjernprøver. EPSO bør også sikre, at ansøgerne har adgang til instruktioner om fejlfinding og indgivelse af en klage under prøverne og reviderer sine retningslinjer for klageindgivelse. Derudover foreslog Emily O'Reilly, at EPSO skulle sikre, at ansøgerne kunne aflægge en ny prøve i et fysisk center, hvis det ikke lykkedes at løse problemerne med lige muligheder i forbindelse med fjernprøver. Lad os vende tilbage til ombudsmandens undersøgelse af klager generelt. Her skal det bemærkes, at den ikke kan undersøge klager vedrørende nationale, regionale eller lokale forvaltninger i EU-landene, selv når disse klager vedrører EU-anliggender. I sådanne tilfælde vil nationale eller regionale ombudsmænd være mere egnede. Hvert år behandler den europæiske ombudsmand mere end 700 klager fra hele EU og påbegynder omkring 350 undersøgelser. Den bistår enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der oplever problemer med forvaltningen af EU's institutioner. Dermed spiller den en vigtig rolle for den europæiske unions funktionsmåde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
4: Tavā drēbiskapī ir vismaz viens tēkrekls, kura rašanās stāsts nav no patīkamākajiem. To savām rokām varbūt šuvuši pārguruši strādnieki, kuri par darbu nesaņem pienācīgu samaksu un kuriem ir liektas pamattiesības. Šis tēkrekls izgatavots no kokvilnas, kuras audzēšanai bija nepieciešama zeme, ķimikālijas, enerģija un apmēram 2700 litri ūdens. Un tas viss, lai izgatavotu apģērbu, kuru varbūt uzvilksim tikai pāris reizes. Šāds vienkāršs tēkrekls sevī nes stāstu, ko vērts noklausīties. Uzzinot šo stāstu, labāk spēsim pieņemt apzinātākus lēmumus nākotnē. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz aplūkosim, ko Eiropas Savienība dara, lai novērstu ātrās modes negatīvās sekas. Lai saprastu, kā aug ātrās modes popularitāte, mums vispirms jāpalūkojas uz sevi un saviem pirkšanas paradumiem. Iepirkšanās var sniegt baudu. Pētījumi, ko veikusi Stanforda Universitāte, Massachusetts Tehnoloģiju institūts un Kārnegija Melona Universitāte liecina, kad ieraugām apģērbu, kas mums ļoti patīk, mūsu smadzenes izdala dopamīnu, proti ķīmisko vielu, kas saistīta ar baudu un gandarījumu. Ja apģērbs pie tam ir lēts, šī patīkamā sajūta ir vēl spēcīgāka. Ātro modes zīmolu uzņēmējdarbības modeļi balstās tieši uz šo sajūtu. Daudziem ir labi zināmas tādas tiešsaistes platformas kā Shein un Temu, kā arī daudzi citi plaši pazīstami apģērbu zīmoli. To pārdotais apģērbs tiek ražots milzīgos apjomos, un tas maksā ļoti lēti un nonāk apgrozībā ļoti ātri. Modes tendences pastāvīgi mainās. Veikalos katru nedēļu parādās jaunas drēbes. Ideja ir pavisam vienkārša. Nopērts pāris reizes uzvelts un pērts nākamo. Eiropā apmēram 4 līdz 9% visu tekstilis strādājumu, kas laisti tirgū, tiek iznīcināti, nekad neuzvilkti mugurā. Tā darbojas ātrā mode. Katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs ik gadu iegādājas aptuveni 19 kg apģērba un izmet aptuveni 12 kg apģērba. Drēbes nonāk mūsu skapjos un ātri vien tiek aizstātas ar nākamo lēto apģērbu. Lai gan par apģērba iegādi samaksātā cena ir zema, patiesā cena, ko maksā vide un strādnieki, kuri šīs drēbes šuj, ir milzīga. Saskaņā ar Eiropas vides aģentūras datiem, tekstilrūpniecība ir viena no nozarēm, kas nodara vislielāko kaitējumu videi. Tā ir viena no lielākajām ūdens un zemes resursu patērētājām. Tekstilrūpniecību patēriņā apsteidz tikai pārtika un mājokļi. Lai izaudzētu kokvilnu, ko izmanto tādiem audumiem kā džins, ir vajadzīgs milzīgs ūdens daudzums un plašas lauksaimniecības zemes. Kokvilnas audzēšanā izmantotie pesticīdi apdraud gan lauksaimnieku, gan apkaimē dzīvojošo iedzīvotāju veselību. Ietekme uz vidi ir arī apģērbu ražošanas procesam. Par 20% tīrā ūdens piesārņojuma visā pasaulē ir atbildīga tieši tekstilrūpniecība. Galvenokārt ķimikāliju dēļ, ko izmanto auduma krāsošanai un apstrādei. Mode veicina arī siltumnīca efekta gāzu emisijas. Apģērbu bieži vien ražo izmantojot garas, sarežģītas piegādes ķēdes. Un pirms tas nonāk mūsu skapjos, apģērbs jau ir apceļojis vairākus kontinentus. Daudzi apģērbi ir ražoti no sintētiskām šķiedrām, piemēram poliestera vai neilona, kuru noārdīšanās ilgst simtiem gadu. Tas ir novedis līdz vēl vienai aizvien aktuālākai problēmai – mikroplastmasas piesārņojumam. Ik reizi, kad mazgājam sintētiskas drēbes, ūdenī nonāk sīkas plastmasas šķiedras. Laika gaitā okeānos ir uzkrājušās simtiem tonnu mikroplastmasas. Kad drēbes izmetam, ar to viss nebeidzas. Mūsdienās mazāk nekā 1% lietota apģērba reciklē, lai no tā ražotu jaunu apģērbu. Vairums lietotā apģērba tiek sadedzināts, noglabāts atkritumu poligonos vai eksportēts kā atkritumi. No Eiropas izved kaudzēm izmestu ātrās modes preču. Tās nonāk atklātās atkritumu izgāstuvēs Āfrikas valstīs, kur vietējās sistēmas ar šīm drēbēm netiek galā. Izgāstuvēs nonākušais lietotais apģērbs piesārņo augsni un gruntsūdeņus. Taču kaitējums netiek nodarīts vidē vien. Lola Sančesa Kaldenteja, kas ir parlamenta bijusī referente, jautājumos par Eiropas Savienības tekstilis strādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģiju, teica. Tas, ka pie mums veikalos pārdod ārkārtīgi lētu apģērbu, nozīmē, ka strādnieks, kas to šuvis par to saņem, ļoti zemu samaksu. Šiem strādniekiem droši vien ir ļoti minimāla darba drošība. Viņi visticamāk strādā apstākļos, kas pielīdzināmi verdzībai, un viņu darba vietā, iespējams, nav absolūti nekādu drošības standartu. 2013. Gadā Bangladešā sabruka ēka Rana Plaza, kurā atradās arī apģērbu fabrika. Šajā traģēdijā gāja bojā vairāk nekā 1100 strādnieku. Tekstilrūpniecības vēsturē tas bija pirmais negadījums, kurā gājuši bojā tik daudz cilvēku. Katastrofa atklāja, ka pasaules modes preču ražošana notiek nedrošos darba apstākļos un ar pārāk zemu darba samaksu. Tā pievērsa pasaules uzmanību ilgtspējai un taisnīgai darba praksei un aktualizēja jautājumu,